Właśnie mił kafe gość, dał był, body się pociął. Si se upi mówię, upi siły, puszal by te fiel. Nu padę, pies, pies, tu banku. Pasy wielki, bo nie